0: سيمنحنا حياة جديدة. May the Lord bless you all and always protect you from every evil. من كل شر.
1: And now we will have the greetings and summary in Polish.
2: Pielgrzymi z Polski i innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach apostolskiej posługi waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejszą katechezę, wygłoszoną we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, Leon XIV poświęcił ostatniemu rozdziałowi Soborowej Konstytucji Lumen Gentium, która przedstawia Maryję jako matkę całej wspólnoty eklezjalnej, najdoskonalszego członka ludu Bożego oraz wzór Kościoła i bezwarunkowego zaufania Bogu. Jej przykład zaprasza każdego z nas do zadania sobie pytań. Czy czuję się aktywnym członkiem Kościoła, posłusznym jego pasterzom? Czy proszę Maryję o to, by pomagała mi być wiernym uczniem jej Syna? Niech w nas wszystkich wzrasta miłość do świętej Matki Kościoła. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
3: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni in Polonia i bambini si accostano per la prima volta al sacramento della riconciliazione e alla prima comunione. I genitori, i catechisti e gli educatori siano per loro un esempio nel ricorrere spesso alla grazia dei sacramenti. Accompagniamoli con la preghiera, invocando l'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, che venerate con il canto delle litanie lauretane. A tutti la mia benedizione.
2: Oto słowa Ojca Świętego.
1: Serdecznie I cordially greet the Polish people. In these days in Poland, children are approaching for the first time the sacrament of reconciliation and First Communion. May parents, catechists, and educators be an example for them in frequently turning to the grace of the sacraments. Let us accompany them with prayer, invoking the intercession of Mary, Mother of the Church, whom you venerate with the singing of the Litany of Loreto. To all of you, my blessing. Now the reader will greet Santo the Holy Padre, Father in the name of the Italian-speaking faithful.
4: Esprimerle filiale affetto e
1: Holy Father, we're reminded, will bless all of those gathered in St. Peter's Square and all of us following by means of modern communication, and will bless us with his apostolic blessing, as well as all of the objects that we may wish for his blessing. The religious objects we may wish for his blessing upon. At the end of the greetings, at the end of the audience, Holy Father will lead the Holy Father prayer in Latin and will impart his blessing.
3: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims. In particular, I greet the faithful of the Archdiocese of Otranto
3: tra le chiese cattoliche e le chiese ortodosse orientali. presenti a Roma per il loro incontro di studio e programmazione.
1: Between the Orthodox Church
3: ed auspico
1: and the Catholic Church.
3: Che si possa continuare la strada iniziata più di 20 anni fa.
1: The Holy Father prays.
3: Saluto poi i fedeli dell'Arcidiocesi di Otranto con l'Arcivescovo Monsignor Francesco Neri.